Ty nas przeprosujesz do swojego doma, na swoje słowo, a ke swojemu plidu. Ty przeprosimy, daj nam radę przebywać w Twoim domie, daj naszej wierze rosć przez prydowanie Twojego słowa, a daj nam tepie samego namakać przy Twoim plicze. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Knieza, kiedy jest Tobą,

Lubiczyci jeszcze tylko na dziczace kemsze przeproszeniem. Przyńczcie dobrytka. Nasz Kniez Jezus Chrystus pożonuj was.

Utrobnie lubuję Ciebie, knieże, moja sylność. Knieże, moja skawa, mój ród, mój wumożniku. Halleluja.

na drugu nedjelju posvetiti čojosti stojpla Lukasa ve 14. stavlja. A veno se stanu, gaš Jezus přijde do domu jednego ušego tych farizeów, sabaše ten klip jest. A jeden z gastčov držašo k njomu, zbežno jo, kateriš klip je ve Božem kraljestvu. Jezus pak žašo k njomu, človek zgotova veliku vjaceru, a pšosašo vjele na nju, a pesva svojega služabnika ven ve štunže vjacerja. Tym szosonym pejedat przyjścia, przeto szykna ja juża gotowane. A weni chopichu se wszykne za sobą zagraniaś. Ten prydny rzaszo k niemu, ja som rolu kupię, a dibu węhyś ju oglidat. Ja si przosym, miej mnie zagranionego. A ten drugi žašo, ja som sebie píš pšík vôvoj kúpio a dú tam ich opýtat. Ja si pšosem zagroňo. A ten číši žašo, ja som se veženil a togodla nemegu ja pšíš. A ten samý služabník pšíže a opýta také svojomu knězu. Ty kdy bude ten gospodár gerniv? A žašok svojomu služabníkoju žine dven na te drogi a gase toho města a věž sem nuč chudých a pebídných a chromých a slípých. A služabník žašo kněža vena se jo stanuo. Как ты си приказал? Але вона хищі рума там я. А тен князь жаша к служабникою живен на дрогі, а к супу там. А пера їх, аби нуч прийшли, аж мея в'яжа повна орду я. Пшета я жив вам, аж жеден тих самих пшосаних мея є в'яцер'я опіташ небужа. Evangelium našego knieza Jezom Chrystusa.

A wiesće da hižo kajke vedro budże tele dny? Witzigolte, możemy rec, nitko unie pokaza, żywe slebrotu budeśinie 15 stopniu na maksimalnie 17, si tu hiszcze dżęca zalieze. Nitko wodnia mamy dosć, a nadosć moczelu, wopodzie cyle usta wone su, tam so słunczko z cyba nie przedrie, hakle potom na wieczo so wone mi z moczelemi dola raz pokaza, wieczo poczekujemy dretyś jeszcze mulczkę, szwiele, ale niczo wiecze, to dre nie budże. Tyż jutce, w utoru a sredu ma so znuła deszczować, żywe slebro tenietko bieru tydzenia w obstanie stupa, hacz dosreć tydzenia zmijemy stajniem jest 23 stopniami, a potom wot sztwotka sem dreso zaso prawie w ujedri, a leczo co nauroczy jest dość, a nadość słuncom, tak zamożemy koniec tydzenia, potom dretyż zaso dołody skoczyć. Niech tak budzie, to są wszyscy, którzy mają koniec tydzenia swobodne, przede wszystkim szulario, jara wesela si myslą.

0: Wir podali startowachu w hokach, potom suso podali do radworia przez wulkę z dżara, a zaso roczo do hoku. A rano przy starcie tam bietyż Benno Schulta ze słuchomobilem podla.
1: Serbski rozwoz popuczu live na strzelaku.
2: Netko so runie, ci sportowce, ci brini tu przyzewia, krótkich kolorach, so oni tu netko iż ostaja, negocia, czekaja. Optimalne umienie na dobra redza sport. No, mamo, kaś prane około 14-15 stopno. Tak to pokaza hokach, kapki su netko tej przestali. To reka, sucho je, pomroczene, perfektne zabie, a taki luchce, taki wiecik odprytka, to jest jak poradku, bo ja prawie, to może je znieść tu hokach. Wszyscy ze zestupa, ja uprawię, możemy się za tej sieny koło przygotować, sportować. Aj, niekie to już słyszeć, o pałę zamba uko w ucho, proszę, i wasze biedra wierczy, tak le jule. Prawie wierczymo, prawie wierczymo, że możemy po tej ždere, wie, za tam osmira niekie uko jule. Tak le uko jule. Zo, niekie mu osu, jako przyjone, naszą nową dopytka, jedno, tam ono. Uatmenę ją nową dopytka. Tak, wille, nutellowo pomasko się, moim żyje, no nie jestem widział, jak studenta leża w hokach, w onowej w oborze, w oprodzie, ty nie myśl nidzie, nidzie, ja chcę niczo odpożyć. Jo, szudżom są pomaski, znos przygotowane, no. To już to, kleba ja sobie tu przedział, a to się dawno nie o końcu. Mali smynko, ja podla, jakiego kleba macie do romada?
3: Co do romada, cici kleba dobie sama zacz.
2: Cici kleba, to wiesz, to w oprodzie, jo, stoja, szedce stajne, ja widzę, jo, 5 kleba, wene, takie wulkim kaszczyku, a to są mini, ja sam po 10 raz przeliczek, ale pomasko są ludzka, sztocci pomasko, no, a dyszym to przeliczy, Roma, dyszym na 1200 pełnych pomasko, też się są na połec, rozkraja 2400, a jo, w oprodzie tak za sobą, zadę tu szmałc, jen podury, koki są kraje, jo, ja widzę, dalej, jo, to potem, nie wiem, sreća tvaroš, kvišću, taki kilo tvaroška, on, to hodio jem podrujem kvađene, hore také pokvađene, potom máš je celé zade, to što to je ta frakcija, kiš to ne rinčo čini, menujce trošku solote hore, abo je tu ciblinka, trubjavki, oni to maja ležete, potom hodio hore položene. Ja se muslu, jo, zade, da se ja prašam, šeda, ovo ti sami za ženca jednu pomasku optali.
3: A do to je ni džančas?
2: No, ja sam to bolo trošku napšičo, vieš, zbavati ich bia rozetkao, a nikke kunc sobo bieži, tu kilometr, že ja zavešte romadže dostač, kde še sobo bieži s tými biaremi. Podľa mňa Reza Henrikova, kotraš, a ima samo kije, lica sobo, potne to s tými kijami, bia so to inak?
4: Ja som lica prvný raz podľa, a ja som sa zvedomé sa to rozhodil, a dokýšo mi to za moje čivo ľuhšo bieži.
2: A netko, štý si vidíš, že ma dokonne sme musel prede kasu, a no ma nedom šeprečíma bežišť a 90, netko na asfalt po ránem púlnym púčiku som beží nalivo, kostoriance. Svončko tiež 10 svičí v ránem očoky, úplne krásne, vedro tu jo. Niekedy čo ona kvôky ju vidieť tu na púču, ešte som mali dere orientovať po púču na tých prvných, na 60 kilometrach.
4: Also, za môj prvný raz jara dere, ja šetce dere ráne značky, tie kiko kilometrov sa tu biežal, za to ty vieš, kada aj ko ty sš, to ešte máš tie predeso. Also, hej, ujka kvajma na tých organizátorov.
2: So prašam, jo, také, hej, veselí čo zosobo na vaše pomasky?
4: Hej, na kuže pata, na inkupy.
2: Na inkupy a pomasky, no to som všetko, pon také, to bude také druhé snedaj nieke, alebo?
5: Ja sa nájdem, že to dávať bude, ja to tým viem.
2: A vieš čo, to môže rec, to ja celé vieššie viem za tú dobrú vecu za vás, Maja. Maja tam na kúpe stáciu a tam môže sa najesť. A ja přijem vám veľa veselá.
1: Serbský rozvoz popuču live na Strzelaku.
0: Benno Schulta bie potekim čera rano live se suchomobilom podla jako su cista a posta biehario v horkach startovali na posta kilometerski Slavia Marsch.

No a od jednego sportowego eventa k drugiemu możecie so tutunkons tydzenia tak rzec podać. Wczera szakobie Slavia marsz a jutce czeka jużo prynia stacja zatkule beach ture na was. Dżęca pak możecie też kolesuariam przyladać. Dżęca mianujcy możecie kolesuarki a kolesuariu pohniwać, a to jeszcze hać do popołudnia. W Kulowie wubiczuje so dżęca tak mianowanym wóżyskim kapie w kolesowaniu. Miastrujem powiedzie czara przez husk, koczynu a salu. Tuż dobicze tam, co też na wiste zaszlachania nastajecz. Dżęca wot byl na 12, po takim nitko 15 mięczuny nikak, so w a wokół Kulowa kolesuje. Serbski ludowy ensemble tum prosy na litnu galu rejowanskiego skupin Wóżyczanka a Wóżyczanska rapsodia, a to dżęca po południu Cjuch, a potem jeszcze raz po południu Pečich. A tyż na wiosny Swiedzień zmieczy so weselić, a to dżęca w Nibelczycach, tam ma nitko rano rańcze piło, a potem się zamknie so pisany program.

0: Jensa Schakosmy wot Jessaci hižo Božu svužbu zvojerec live vusevali, dame minuce evangelski cirkvinski džin. Hižo čera su meli tam serbske vidženje po vojerecach a potem bieše serbska zromadnosť na vosetni žuli. Nitko nedom, punže dale do spalu, a to nic s autami. Beno Šota je tam na miestne, Beno, tam maja vosebitostku planovanu.
1: Aj tam maja zromadne popodne hiše, romadže sedža, kašprane dosto stutnými kremzarami na puč podaja. A z nimi pojedže tež farka malinkova. Ja však sem predržno pravil, že byše zapokazanie, spolnomocnenie za Serbou. To smo rune sobu doživi, to byše vo votorništu, tam sú šice romadže stali, no to byše přes generálnu superintendentku k nini farku Rinekoru. Prašené na farku malinko, kýž je netko tu všimný, što je to do nároku, što na jeno tam čaká.
2: A ja som netko zamovita v našej krajní cirkvi za koordináciu serbského cirkvinského džua. A to je jara mnohostronstvo od Delnej Vúžice, hač tu do Srednej a Hornej Vúžice džuam zromadne se s vosadami, cirkvinskými okresami, s jednotlivými ľudími a chceme vo sebe džuo bola modžine se svojbami skrúčiť a serbské evangelské džuo do příhoda vesť.
1: To je v princípe ty dovinty kus preč, to je znovu činíte leta do.
2: To my to činíme, my to ako hišče bule a mocnišo a skruči. A hej, to je netko a na to ja so netko jara veselú.
1: Hej, vás teda je so tiež veselíva. Vone sú aplauz dali jadobu kiečky, fárka malinko a doby nenomenú sa dali tiež na taký krem za hore. Oni, je sušeču pozadku snano, trošku dujovskú učbu sú již zahrali viacer, také zapšahy tu stia, so podaje netko do spalo, tam je Przypodnio, w obiad planowane, a pożyczo potem też jeszcze się zromadnie popolno, poprzeja predać z nutornością potem. Tutun ewangelski, cokwiński dzięki się wszak jubilejne 80. zromadnie tam w spalach zakończa.
0: Ewangelski, cokwiński dzienie, czera a dżęca wojerecach. Tam dadza się wieriwi program, jeszcze hać do pustnego popudnia lubić. Kemsze z Bożym wodkazaniami a chudopudnia Janskiej Cyrkwi, Beno Šota by tam za nas namiestnie.

0: sem započal pisać, to bych 14 a pół, tak nikak. A to sem wiezo započal ze z tym, o czymś, kóźdy człowiek pisze o tym, o czymś najbolej, najwiac rozumie. Mm-hmm. A gdyż se 14 a pół, albo 15 lat, tak wiezo najbolej, najwiac rozumiesz o lubości, a po takim sem ja o lubości pisał.
1: A potem, za czas faszyzma, sem započal pisać basnie. A myslu, że jedna z moich prejnych serbskich basen wyszła we serbskim oryginalu we nikajke praskie noviny. Ja to sam nie wiem, ale ja sam je we niemskim przełożku widział potem we rukach gestapo.

0: No Jan, a ja znajom tyke dalšne taszki, kateremž równo ksidła rosće.
1: Mieniš ty te sokowe z rajbic?
0: Równo tych.
1: A te su, nien to tak napnięte, dokulaż za dwa tyżenia bużo wielki pokalne finale. Szake mustwa budu tam graż ce možina ženske a se wie, teke te muske a mustwoje szef Mike Brezan, jo tak napnięte.
0: Nic jano ten, my szukne.
2: Zasmy my uodro pokalnego finala, w bliższej stawiznach mi nie znate był, zasmy my to czynili. Dziadka soko rajbic orki przeczyło mistrzy z naszej Zdobrusze. Chcemy Jezus spytać, dobyć, a sobie tak jeden tytuł zawieścić.
1: Jo, ja by se wiaselił, gaby ty teke tam szijął.
0: To jo dobra myslicka, a ja se myslím, to jo teke dobra geźba, aby raz te fene baliokopania z Dolnie Lużyce jeli do Ralbic, a tamto naszo serskie mustwo tak pszałje pegeniowali.
3: Ty kukojskie i kukawie.
4: Nuosci a spryte guski z Garnie Lużyce.
5: Ktoś jo ninto tak narski, ako nasze kukawie z kukowa, mężo se na direktnej drodze udasz do tych rednych stron.
6: Nasza

Gdyż słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej liczbą orkestrowych barwów. Pełność motywu, a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstawieniu twerby ten czas, nie opak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju się iści wiece pe klasisko-romantyskiej tradycji. A formy tej muzyki, zunata, symfonie, a podobne, su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Pla Debussy supak przysłuchary byli przemierzone przez wielką mań szakorakich motywów. O nieju to ta jedna melodia, z której już możesz manewrować przez twerbu. Jedna żwała za drugiej nowych muzykalistkich myslicków przedobyła się k uszyma przysłucharia.

Wat liet dat wat is als wessem wet mee josse kuze ras wessem ego junia u en swetowe geen oceano. Idea zato jo nastała na swetowe konferenze živish na 62 a živish jaset ve Rio de Janeiro. Ako cil su pesta ili pokazas na uzna merio sveta za živinje na zimi.

Merje nie su jano inspiracja za muzikariu. Za wiele ludzi jo merjo peżdane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenie uchadaju z togo, aż jedna 3,2 miliarda ludzi jo pokazane za zastarania ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywaju uszej 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trybne. Mimo żywych merjał nie jo żadne żywienie na landzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska czała, producirują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

Merski Storm io titel togo concerta sa violino smitskarski orchester a basso continuo italskego componista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jego sławnymi twerbami sterilietne casse susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

Zistymi zukami z kompozicji Okeanide finskiego komponista Jean Sibelius końcy se naszo żyncaśne ustrzywanie. Kukośpie Svetowego dnia Oceanu jo nasz autor Sebastian Elikowski-Winkla zestaju klasisku muziku a jos zabierał ze situaciju Moria.

0: cerkvia.
1: Nint sledujo bržesvovo na tu neželu, a toma fara na umenku cire pjech z Barlinja za nas. Vön poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
2: Luba vesada při radijach. Na zachopinku 11. kapitla v evangeliume svätého Mateusa v ketarem stoji náš priatkovanský text rozpšavio Mateus až bišo Dupjan Jan v popaženstve svišal vo Jezusu, ven je bysval svojich uknikov k Jezusoju a dal se jego pšašaš. Si ty ten, kenč přižder by, abo der by mi drugego docakaš. Pšašame se my, teke vetrgi za tom, što jo Jezus za nas. Jezus vetegroni pla Mateusa na pšašenje s napominanim, až veni de Janoju ulicovaš, co voni pla Jezusa víže a sviše. Mjase drugim, až se chudem priatkujo evangeliu. To groni, až pla Jezusa, su byli chude widokne, až graju chude pla Jezusa rolu. To však do toho w towarzyszności tak nie było. Socjalne pszaszanie grają pla Jezusa z takim rolu. To aż do żyńsacznego wielek chrześcijano rady nie słyszy. To sam ja sam, teke pla serbskich chrześcijano nazgonił. W naszym tekście groni Jezus polsczo kumnio wszykne, kęcz wychamne a obszczeszkane zczo, a ja cu was ochłożysz. Wescze nasy mój jabę, a uknisze w tym jo, przeto ja są miłościwy a poniżny wet uczoby, gawy burzoszo wet pocynk namakasz swoim duszom. Toż te słowa Jezusa gronie se wie, aż jo jogo besołstwo pomoc zauszyknych, gęż su w nuzach, zauszych gęż szerpie. Żyńca powieda so cesto o tym, aż przybierają szerpenia pod depresją, a pod tak mianowanym burn-out. To jo oficjalne przypoznate ako chorość. Sam sym ako duszy pastor naskonił, aż mogemu wierjecemu by teke pomagało, gaby se swoim grycham stajił, a nechwatał net kogojcoju. Urazny kronim, aż dej sześko sierpiecy se wie kogojcoju wyż. Ale dowiera k Jezusoju by mogim teke pomagała. Grozy pak czach, aż Jezusowe besołstwo se obkranicujo na toż to wesobinskie, aż se przytom uzamkujo, aż ma jego besołstwo, teke miazy człowieski uznam, rozmej za socjalne przaszanie. Sam siebie po Jezusu obgeduwał, sam siebie jo Jezus obgeduwał ako chudego. Na to pokazuje jego ugronienie, te liśki mają swoje jamy, a te ptaszki tego niebia gniezda, ale tego człowieka syn nie ma, żeby swoją głowę położył. To on jo gronił, ako jo krzył pisma ucony z nim hyś. Jezus opisuje se ho rozmej ako brzezdomny, z takim ako najchudszym jazy chudymi. A drugemu na samskem miestne Biblie, kęż co najprawej swojego nana zakupowasz, groni Jezus, żyj za mną, a dasi te umawę swoje umaniki zachopają. To pokazuje nam, aż Jezus jo był wielkim konsekwentny, każ jo szło wetom jemu sledowaś. Pytajkim cynisz, aby se dopomniła beża wela. Cynmy z takim oboje. Ubegajmy w nuzy k njomu k Jezusoju, dajmy se wetnego pomagać, a buśmy solidarny z chudymi w aktywnym żywieniu. Amen.

dużo. Przeszło wiele czasu za mnie, je nie pedła piją. Że wystali su, co ania, że wystali su.

Judas musim togo bejm se. Kak to bužo raz. Gaš to šikno, což som zgenil, bužo mejo, spomnej se.

Po słyszymy kusk muzyki z filma Ci woreżki za popielinku. Nasza muzyka tyżynia jo ten raz podcestciła czesku grajaku Libuše Šafránkovu. Tu popielinku z filma. W tych dniach jo był jej narodny a piety smiertny żyjen. Z jej obszerniju filmografiju słysza wena k niewiecej znatym a oblubowanym grajakam jej domunie. Miaze nimi jo był teke ried miaze narodnych produkcjów, na przykład wo atentaże we Sarajevo. Wiecie raz su byli filmy, w kotarysz jo grała Libuše Šafránková, nominirowane za myto Oscar. Rono tak wiele przypoznasza, zasłużyju se teke se wie moge komponisty filmowie muzyki. Oblubowanu filmową muzyku za Ci woreżki za popielinu jo komponirował Karel Svoboda. Wenn jo miaze drugim pisał teke spiwe za Karela Gotta. Jo, a już jo ustrzewański czas mimo. Wicze jo saski program zasi dybkonie podnia za was tu, pen z mojiju kolegoku Anju Kochholz-Schwarzowiju przy mikrofonie. Wet serskiego ewangelskiego cerkwinego dnia we Worycach a Spalach dostan jo pen wicze miaze drugim planas zasiść. Ja sam in to rozszoknujem, ja som Diana Šecová. Mišo redne neželu.